0: Dutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timuna amulenge ni Yesu atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Emu peko titene so na amulenge ti kodro lako lako.
2: So aike tomo bela chindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na maboko na ndo kwa chikuwa rusti be Afrika.
3: Radio Ndeke Luka, à vous la parole.